Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πότε στάβαν.

0: ZEM.
1: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich chyży.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tryświty. Tyma słowami już od paru roków witam was, drodzy słuchacze, właśnie w każdą seredu i piatnyciu wieczorom po nowinach o 20 chodyni. To gdy właśnie zaczyna się nasza wieczorna audycja, nasze wieczorne pasmo, w czas trochę właśnie besiduję wam na różne temy. Puszczam wam bars z różne ciuwanu muzyku, po łemkiwsk, po polsk, po rumuńsk, po madziarsk, w weloch iszczy inczych językach. No i tak też chneska budę. Jak chcecie się ze mną kontaktuwaty, pisaty, komentuwaty, opiniuwaty, no to toż to ja besiduję, albo jaką muzyku puszczam w prawym efirii, no to oczywiście ma te paroch możliwości, jak nawiązaty kontakt ze mną. Możecie po prostu pisaty mailowo, tak oficyjni, na adres kuba@lem.fm, albo możecie najty mnie na Facebooku Kuba Zygmunt, tak jem tam, no albo też pisaty możecie na fanpage Lem FM na Facebooku, też doznam się kole do mene napiszete. No a co sme słuchali przed chwilką, jaką śpiewanką zaczęli smechneczny odtynok, który ma numer 1203. To był ensemble Otawajo i śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja, a teper poczujemy ensemble Pacora Trio i bude to taka rusynska, bardzo przyjemna melodia Pidna Hołowką Polana Polana. A pak puszczu wam południowoamerykańską kumbiu, to bude Pasquala i Labaka i Fauna, ansambl i wokalistka jak pochodziat z Chile i puszczu wam dokładnie ich śpiwanku Pidna Hołowką Sabanas Azules.

nazywać się ansambl, no a śpiwanka mała na hołowok Polana. Kreska mamy 29 den maja, jest to poślidnia. Piatnycia, w to tym misiacy, za tym też i poślidni raz czujemy się w maju. 29 den maja to 149 den toho roka. Do kińcia roka mamy jeszcze 216 dny. Prochody 22 tyżden toho roka. Z hitsonciach dneska w Warszawie prochodył o 4.24, a za hitsoncia bude prochody o 20.44. Za tym den dneska tyrwat dokładni w Warszawie 6. 16 hodyn i 20 minut. Do najdłuższego dnia wroci brakuje jomu lem 27 minut, no a do najkrótszego wroci aż 8 hodyn i 38 minut. Mamy astronomiczny jar, no i to ta pora roka jeszcze bude znamy 22 dny do drugiej połowy czerwca. Prodążajmy muzyczną podróż, teper ichamy do Estonii. Perednamy ansambl Sadu, nowa grupa, jaka pojawiła się na estońskiej muzycznej scenie. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką i Gawenę. Pak puszczu wam po albańskim modernej elektrofolk, to bude szkodra elektronikę i śpiwanka Pidna Hołowką Vajsi Kenka Ba Dynjaja.

Mordicia, to ta Shkodra na północy Albanii, niedaleko od Hraneci z Montenegro. Słuchaliśmy dokładnie śpiewankę Pidna Hołowką Vajsi Kenkaba Dunjaja. No i to był premier muzyki modernoho, takoho folka z południa Europy, a perd to tym pustył jem wam premiernej, premier takoho modernoho folka z północnej Europy, to był ensemble Sadu z Estonii i śpiewanka Pidna Hołowką i Gawene. No a teper hoczu z wami się podzielity bardz ciekawą rycznycią jednej podii, bo 29 maja, ale 1953 roku Edmund Hillary i Tenzing Norgay jak pierwszy w oświeci dobyli Mont Everest. Właśnie, najwyższa toczka w oświeci Mont Everest dopiero, jak dobli porachuju, to 73 roky temu było zdobyte. To ta toczka była zdobyta. Mont Everest to jest bardzo wysoka hora w Himalajach na hranici Nepalu i Kytaja. Ma je wysotu 8848 metriów. Tyż chneska mamy bardzo ciekawe świato. No i tyż no po czasty, da kotry spił praciłnek ruskoj bursy, możut się w to tym możut właśnie praznowaty, aż to den diacza kultury. Po precin ruska bursa w Gorleciach to najelem sidyba centrum centrum Radia LMFM, ale to też jest osredek kultury i też z ruską bursą współpracują da jak twórci, artysty, animatory. No i chneska one mają swoje świato. Den diacza kultury. Jest to bardzo dobra nachoda chneska, żeby właśnie wiryżnety osoby zaangażowane w kulturną dialnist. No, a jak powiedział sam francuski pisatel André Malraux, on powiedział takie bardzo ciekawe rzeczynia, że kultura jest o tym, co zrobiło, że człowiek stał się czymś inczym, jak lem przypadkową podiją w przyrodzie. No i zawdzięki kultury to no, możemy przeżywaty sztuku, możemy przeżywaty da jak twory, możemy przeżywaty to, że jesteśmy ludźmi, że przeżywamy to tu, to świt kus inaczej, jak zwierzęta. No, ale to nie jest jedyne świato chneska, z którym możemy poczasty tak się, które możemy poczasty tak praznowaty, bo jeszcze jest jedno świato chneska i jest to Europejski Den Susida. Każdy z nas ma jeda jako Susida i kus bliższe prototo, pro historii tego świata powiem wam o paroch minut. Posłuchamy teper Sirotkina, takoho artysty i joho śpiwankę pidna hołówką Galasa imiena i ty. A pak puszczu wam po łemkiwskę Suzannu Jaru i śpiwanku pidna hołówką Majeran w mol.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchali ste Suzanny Jaroj i śpiwankę Pidna Hołowko Majeran w mol. Połemki wskoczy wydno rańsze to był Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołowko Galasa imiena i ty. No i już peret pererwą, drohy słuchaczy, powił ją wam, jakie iszczychne ska mamy świato, nelem den diacza kultury, ale i tisz europejski den susida. Perszy praznowania dnia susida prochodyły w 2000 roci, a dumka woznyknuła z inicjatywy European Federation of Local Solidarity, znaczy z inicjatywy Europejskiej Federacji Miejscowej Solidarności. Co ciekawe, Świato Susida jest najbliższym światom miejscowych, lokalnych sospilności w Europie i jest obniate patronatom Europejskiej Komisji. A w 2008 roku Europejski RIK Međukulturowego Dialogu włączył to świato do swoich praznowań. Jeszcze do niedawna den Susida był praznowany w pośredni wtorek maja. Ale od 2010 roku praznowania są przeneseny na pośredniu 15 maja, albo czasem i pierwszą 15 czerwca. Co daje kus lepsze możliwości, bo precin w 15 teper to już my na odołcha budeme zaczynaty weekend. Zatim da jakaś taka imprezka z susidamy w 15 weczerą. Czomby nit? No właśnie, zatem kolejszyna maty planił na chneska, a zaran nie idę te do roboty, no to po prostu matę nachodu do konkretnego praznowania Europejskiej Den Susida właśnie ze swoima susidamy możecie poświadkuwaty. A teper to poświadkujmy, ale kus muzyki. Perednamy Talisk, ensemble zo Szkocji, posłuchamy instrumentalnego utworu Pidna Hołowką Storm. A pak puszczuwam po rumuńsku artystku Taniu Turturanu, to bude śpiwanka Pidna Hołowką Jubesztema.

Tyrwat program Try Świty besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatnycia 29 den maja. No i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali sme peret filkom rumuńskoj śpiwanky Tani Torturanu, śpiwanka mała na hołowok Jubeszte Ma. Rajsze słuchali sme instrumentalnoho utworu w szkockim klimati. To był ansambl Talisk i utwór pod nazwą Storm. A teraz, drodzy słuchacze, beru was na dalszą małą ekskursję do jeszcze inczej nowej derżawy w oświti, nowej w tym znaczeniu, że jeszcze pro to tu jem nie besidował, a prostochneska bude besida pro Belgiu. No właśnie, dawno sme ne byli w dajaki europejskiej derżawi Belgia. No jest to taka derżawa, pro kotru każdy czuł, może w widomostiach, może w telewizji. Mamy dajak skojarinia z tą derżawą, no ale choczu powisty kus bilsze pro Belgiu, jak totoż to możemy poczuty właśnie desy w mediach. Jest to federalna derżawa, która nachodzi się w zachodniej Europie. Stoleciom oczywidno znamy, że jest Bruksela. W Belgii mają aż trzy urjadowe języki. Francuski, niderlandzki i niemiecki. No właśnie, niderlandzki, tak besidujemy już oficyjni pro język, jaki też jest urjadowym językom w Holandii, albo inaczej w Królestwie Niderlandii. Walutą w Belgii oczywidno jest już od paru dziesiąt roków euro. W Belgii żyje dost wielu ludy, smotrejuczy na to, że to nie jest wielka derżawa, bo aż 11 milionów osób żyje w Belgii i to czy słociły czas rosne. Powierzchnia derżawy to 30 tysięcy kwadratnych kilometrów, a to wskazuje nam, że Belgia jest 10 razy mniejsza od Polski, pod względem powierzchni. Belgia to taka pit geograficznym względem derżawa, w której no, jest bardzo wysoka urbanizacja. Ale sud dejak regiony, de okrem Nizynoholandschaftu, sud tisz niewielkie chory. Najwyższym werchom w Belgii jest Signal de Botrange. Jest to chora, która no, nie imponuje swoją wysotą, bo ma 395 metrów nad morią. Znaczy, no, jest mniejsze od praktycznie każdej bilszej chory w Neskem Beskidi. Ale nachodzi się w takiej części Belgii, gdzie nie jest wielo ludy, gdzie nie jest wielo mist, ale jest wielo lisiu i bardzo urokliwych, ricznych dolin. No i w to tych dolinach płyną te riki, a najdłuższą riką w Belgii jest Skalda, ma długość 200 km. W Belgii jest taki już kus morski klimat, znaczy to, że litom nesud tam może być wysokie temperatury, ale tak nesud one rekordowy jak w Hiszpanii, w Italii, ale i też zimą śnieg pojawia się bardzo rzadko, czasem lem w chorach, desy tam w regionach, gdzie jest mniejsze mist, mniejsze tak koho zurbanizowanego landschaftu. No i właśnie, rekordowa taka na plusi temperatura, to było plus 38 gradusiu i to ta temperatura była pomierana w ukle, tak nazywać się to seło. A najbardziej studeno to było w Valley of the Les i tam pomierzyli meteorologi minus 30 gradusiu. No ale teper już praktycznie niewielkie są szanse w każdej zimie, żeby no, było powtórzenia takiego rekordu, jak bywa, że jest minus 10 gradusiu w Belgii, to już tam dla nich to jest wielki moros. Z takich ciekawych atrakcji w tej derżawie to wartet powisty pro najdłuższą w oświti tramwajową linię, bo Belgia ma dostęp do północnego morza, nie jest to wielki dostęp, to jest mniejszy jak 100 km i wzdłuż
Toho Berechu idę najdłuższa w oświeci tramwajowa linia. Wede ona od Hranyci z Francją do Hranyci z Niderlandami i maje dołhist około 68 km. Zatim możete, kole tam pojechate sobie do Belgii na Berech Moria, to budete mali nachodu właśnie zrobite sobie taką czudową podoroż od Francji do Niderlandii wzdłuż Moria. No i jeszcze pro Belgię możemy parochriczy ciekawych powisty, ale to może po korotki muzycznej pererwi. Perednamy ansambl z Latwii Tautu Meitas, posłuchajmy śpiwankę po latyszsku pidna hołowką Gan Gan.

To był ensemble Tautu Meitas, grupa z Latwii i słuchaliśmy śpiewankę po latyszsku pod nazwą Gan Gan. No i to ta śpiewanka była takim prerywą od besidy pro Belgiu, bo już przed prerywą powiłem wam paroch ciekawych faktów związanych z tą derżawą, a teper jeszcze choczu zdradyty paroch inczych riczy pro Belgiu. Bo trzeba powisty, że to ta derżawa tak naprawdę w swojej historii to przez bilszyst czasu należała do innych derżaw, do Hiszpanii, do Habsburgiów, do Francji, no i też w XIX stoliciu do Królestwa Zjednoczonych Niderlandiów. No i niezależnie od toho Królestwa Belgia zyskała w 1839 roku. No ale do toho czasu oczywiście, że w Belgii żyli i Flamandowi, i Walonowi, ponieważ bo to ta derżawa dilet się właśnie na takie dwa zahalne regiony, gdy na północy besidują po niderlandzkiej, to są Flamandowi, a na południe derżawy żyją Walonowi, którzy besidują po francuskiej, jest jeszcze niewielka niemiecka mniejszyna. No i okrem to tych podilił, to i tak w Belgii wieloch riczy wydumale i na premier w 15. stoliciu. To właśnie w Belgii było wydumane malowania obrazu Oliny ma farbamy. No właśnie za tym pierwszy takie malary, których osnowale to tu techniku i to te materiały, to pochodyle z terenu chneśnioj Belgii. Trzeba powisty, że pit demograficznym wzglądom Belgia jest poczasty derżawą imigrantiu. 15% populacji tej derżawy to imigranty, a w Brukseli 25% to są imigranty, ale i jeszcze w jedno z muzułmańskim religijnym wyznaniom. No i przez to, że tak wielka muzułmańska mężczyzna żyje w stolicy Belgii, to też przez to już w kalendariu tam różnych praznowań w Brukseli nie funguje, nie istnieje ani Rizdwo, ani Velikden, właśnie już niejednejakich, też muzułmańskich, niejednejakich religijnych świat w oficyjnym mistyckim kalendariu Brukseli. Trzeba też powisty, że praktycznie w Belgii wszystkie żyją w mistach, na sełach, taku spokojne selskie życia, to wede barst nevelo ludy. 98% populacji derżawy właśnie żyje w mistach. Jest to prawie, że 11 milionów osób. No i co jeszcze wydumali w Belgii? No wydumali bardzo dobry takie no alkoholowe napytki, dokładnie piwa i z Belgii znamy 800 rodiu ryżnoho piwa. Tiż, co może bardziej stałotrze, to produkują tiż w Belgii bardzo wiele czekolady. 220 tysięcy ton czekolady w RIK tam jest w tej derżawie produkowane. No zatem może kolesy pojechate do Belgii, budete eksplorowate do tymi statutu historiu, może i tiż de jakie przyrodne czy atrakcji, to już teper mate da jaki bardzo osnownej wstup i da jakie poniatia. Prototo czym jest chneska Belgia. No i tylko od mene, posłuchajmy kus muzyki i odpocznijmy od to tych ekskursji przez dalsze zakutyny świta. Przed nami śpiewanka po czesku, Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiewankę pod nazwą Kebych byla jachodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy śpiewanki Kebych byla jahodu po czesky. Przed pererwą skończył jem besidu pro Belgiu. No, przypomnę wam, że ja od wereśnia minułego roku zaczął jem taką serię, w której besiduju pro różne derżawy ze świata. Do tych derżaw mamy prawie 200, no a odtynki, które oświetlił za mną w każdą seredu i piatnyciu, to je kus tak mniejsze prociachom roka. Zatim iszczy to ta seria bude trwaty i po wakacjach od wereśnia, bo iszczy velo mam dla was do opowiedzenia. No a przypomnę, że przed tą serią to ja jem wam besiduwał pro sandecku zemlu, a iszczy skorsze to besiduwał jem wam pro dajaky, naukowe odkrycia z archeologii, paleontologii, geologii i tak dalsze. Zatim no ciły czas staram się, żeby nasza audycja mała dajaky edukacyjny tyż elementy i rozszerzała wasze horyzonty nelem w temi muzyki, no bo puszczam wam muzyku z różnych derżaw, w różnych językach, ale i tyż rozszerzała takie horyzonty w temi geografii i świta. A teper właśnie w ramkach rozszerzania muzycznych horyzontów to muzyka z Mołdawii. Posłuchamy Via Daca i śpiewanku Pidna Hołowką Luna Plina.

0: Wiertam do was, dorochy słuchaczy, po muzycznej pererwi słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka w rumuńskim języku, bo rumuński oficyjnie jest urjadowym językiem w tej derżawi, no i tam też po rumuńsku po prostu besi do jut w Mołdawii. Śpiewanka mała na hołowok Luna Plina. To też była poślednia śpiewanka w naszym programie i tyma słowami właśnie, no już tradycyjnie zapowiadam, że bliżymy się ku kinciu audycji na Chneska. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za chneśnią prysutnist, za to, że włączyliście radio LEM FM i że słuchate naszych audycji. No treświty idą od ponedilka do piatneci, zatim zaran i pozarani budeme maty maleńku taku pererwu i wertamy od ponedilka. Czujemy się następny raz w seredu o piat dny oczywetno po nowinach o chodyni 20. Ja do toho czasu w ponedilok to budę tematy tryświty z Demką Trochanowskim, a w witorok Sewerianom Kosowskim. No i to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie. Zatim żelam wam przyjemnej reszty weekendu, przyjemnej reszty weczera i przyjemnego weekendu. I majte się zdrowo i dobry. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy łemkiwskoho radia Lem FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody, naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i nelem. Chodymy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodymy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory tiż i w innych zakutynach świta, za hranycią Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okolicach Gorlic czy Sandeckoj Zemle. No i właśnie ich dneska pojechamy sobie za hranyciu Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Dneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to są janosikowe diery? Jest to grupa głębokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery nachodzą się medże masywami Małocho i Wielkocho Rosudca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter to tych obiektiw. Zatem będzie to wandriłka może nie bardzo dołucha, nie po wysokich chorach, ale będzie bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyrami. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu wam chneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej pererwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dierem.

I Vernulesme už minula. Krótka muzyczna przerwa w chnesznym odcinku Obzracza Przyrody. Wandrujemy, albo budemy dopiero wandruaty po janosikowych dierach, znaczy po chłubokich skalnych żbyrach w Małej Fatri na Słowacji. Jest to system uskich, krótych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I ten system ma składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to sód wozniknęły dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialności dierowoho potoka, który spływa spit perwału medzi rozsudce na wysoki 1200 metrów nad morą medzi wielkim a małym rozsudcą. Nowe diery są kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy małoho rozsudca. A tesna riżnia też jest taką barskalną czastą to tych dir, skalnych dir i wina ona wozniknęła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynie z pit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardz cudowy, bardz zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardz takich cisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszyryń doliny. Dno żbyr jest iż bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko trzyma, woda też wymyla klasyczne ewersyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysokości 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysokości od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach chorne diery i tesna riżnia mamy razem 9 wodopadów o wysokości od 2 do 4 metrów. Co ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choronene, są pit ochoroną jak pamiętniki przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorom oseną, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w to te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasty bardzo krasna czast. Jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małoho Wielkoho Rozsudca. No i też warto tam smotryć nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to co rosne w grunty, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz tą muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Słuchate obzeracza przyrody. Chnyska w naszej przyrodniczej audycji sobie wandrujemy przez janosikowy diry. Już tak po łemkiwskie besidujuczy, bo po słowackie to janosikowe diery. Diery, diry, bar, spodibne słowa. No i to te diry to one, no, nie są jedne, ale jest ich tam cztery takie czasty, dolne diery, chorne diery, nowe diery i tesna Ryżnia. No i już przed przerwą doznaliście się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowiste dasz to pro mikroklimat. Bo stoi przyczyny, że to te diry to są bardzo uskie doliny, szerokie na paroch metriu czasom, to no lito bywa tam cały czas dost chłodno, dost studeno. Nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być, pojawiać się niskie temperatury. To ma wlijania na wegetację. Tiż na to, że bars mało sącia je w tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obserwować jawysko odwernienia roślinnych planter. No i dla premieru niżej nachodziaczy się obszyli janosikowych dir na wysoki 650 do 850 metrów nad morą. Możemy tam najty weloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier no, Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus tepliszych klimatiów. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tyż kole budete sobie chodyte przez janosikowy diry, żeby dozryty się takoho fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzi się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to tyż jest i czas rezerwatu przyrody Rozsutec. Zatem ciła formacja, ciła to ta obszar jest mocną ochroną, no i tak naprawdę, no, jest to tam choronety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czastach słowackich hir, bo dost nysko na nyskich wysotach nad morą właśnie możemy, no, mat do czynienia z takima czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metriu. No i tisze to te kaniony są popularne poseret turystiu i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez janosikowy diry powiem wam po krótkiej pererwi. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

chnešnim odtynku obzeracza prirody hodime sobi pres słowack kaniony w Małej Fatri, pres kaniony, jak nazywają się janosikowy diry. To są bars usk, bars hubok, hirsk, żbry, które są dostępne dla turystów. Jest tam nie jeden turystyczny szlak. No i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim budeme chodyty po bardzo zaawansowanych systemach schodkiu, drabynok, pomostiu, pres poruczaty. No, tyż, no, budut tam czasem tak, no, dost wielkie różne ci wysoty. Budę trzeba chodyć po drabinkach paru dziesiąt metrów do chory. No, zatim tam poczujemy adrenalinu na to tych turystycznych szlakach w janosikowych dirach. To te wszystkie szlaky są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, tyż, które nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem nie bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z dietynami. Jak ma te no, do ufania taku do wiru w swojej dietyny, to może te wziąć ze sobą na taką litniu wandriuku zimą. Wianosikowy diry to lepsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole nie je tak do kincia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w sele dokładniej Terchowa. Są to Stefanowa. Jest to niewielka część Terchowoj, która znajduje się w owratniej dolini, ta i Biele Potok. Tyż jest to jedna z część seła Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum seła u wylotu dolnych dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim dolne i nowe diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też pod uwagę, że no, może być dość tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpniu. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakieś takie hirskie ekskursje w Małej Fatri, lepsze w czas jaru albo skorą oseną. No i to wszystko, co na chneska dla was się przyrychtował pro janosikowy diry. Mam nadzieję, że dajak was się zainspirował do toho, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriuku. Mam nadzieję, że wzięli z te już mapu do ruky i smotryte dokładniej, gdzie to się nachodzić, bo od Polszczy to nie jest tak daleko. Ja besiduję wam obzerać przyrody, nadaję z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do janosikowych dir to jest to sud 2,5 chodyny i jechania jazdy samochodem, autom. Zatem nie tak wielo. Możecie na jeden dzień, możecie na weekend, możecie na 2-3 dni. Tam jedę chodyty w toti małej fatry, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po janosikowych dirach. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, żelam wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Почуєте тепер програм з архіву Радіо ЛМФМ.

0: gatunki plastyczne, jest wybitnym twórcą w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej, grafiki. Zajmuje się również pracą pedagogiczną, a więc w szkole dziecięcej szkole, znaczy w szkole dla dzieci prac plastycznych właściwie, tak jak nasza szkoła liceum sztuk plastycznych, ale ze specjalizacją sztuka ludowa, tak? I tworzy i właściwie przetwarza i kontynuuje sztukę ludową, uczy motywów sztuki ludowej, a więc malowania pisanek, robienia pająków bożonarodzeniowych, prawda, i różnych batików, wycinanek. To wszystko, co o twórczości pani Janiwali mogę powiedzieć. Natomiast prezentuje nam dzisiaj właśnie swoje akwarele. Ja poproszę, żeby pani może opowiedziała bliżej o tematyce i dlaczego taki temat jest dzisiaj na naszej wystawie.
1: No znaczy na pewno stale się, może to wypadkowo, może nie wypadkowo, ale naprawdę dużo lubię malować kwiaty i przy każdej nagodzie, no ono tak troszkę za parę roku wyklałyся. Назбиралися трохи акварелей, правда, ми не всі привезли, ще трошки є вдома. Але хотіли привезти вам трошки літа, трошки шоколаду Кракова.
0: Трошки вісну до нас для Казахстану. Чи це ще хіаджу, пані?
1: Ну, єдине, що можу сказати, що, направду, щиросердечно дякую всім присутнім, що ви прийшли на наше запрошення, що ви відгукнулися. І дуже дякую пані Анні, що прийняла нас з виставкою. Ну і хочу побажати гарних вам, гарного настрою.
0: Дякую дуже. Чи добре зрозуміла, що та вистава потім йде до Przemyśla?
1: Так, як то заплановано. Не знаю, чи власне та вистава, може інша, та ж це було і зв'яжу, так? Але хочемо Братіслави, щоб приїхати.
0: Chciałam dodać, że prace pani Marii są w muzeach Ukrainy, ale też i w kolekcjach prywatnych w Szwajcarii, USA, Polsce, na Węgrzech. Także jest znana w wielu krajach. Zapraszam państwa serdecznie na symboliczną lampkę wina i na oglądanie tej wystawy.
1: Zapraszam.
2: Вертаме до студія LEM FM. А покла швидко присутні обзирали виставу, отворену уж офіціальні. Я мала нагоду порозмовляти кущіча з координаторком тої вистави, з особом, котра ще займує виставами фундації Святого Володимира в Кракові і нелем організаціям вистав. Удало мені ще хвильку порозмовляти з панем Анном Гожовським Томчик, котра вказала мені пару цікавих речей. На жаль, ви їх побачити не можете тепер, але можете ще вибрати до фундації Володимира в Кракові і пообзирати то багатство, котре там є. А можна то обізрити. Пані архітект оповіла мені о річах, котре ще знаходять в інших покоях фундації. Запровадила мене там, швидко мені вказала. Послухайте, о чим мені пані архітект Анна Гожовська-Томчик оповідала.
3: Jak to się stało, że doszło do wystawy? Dlaczego akurat akwarele? Czy to był pomysł artystki? Czy państwo chcieli przedstawić akwarele?
0: Proszę panią, nasza galeria w ogóle promuje twórców ukraińskich. W swoim statucie jako fundacji mamy promowanie sztuki ukraińskiej, zbliżenie pomiędzy naszymi narodami poprzez sztukę, naukę i to promujemy. Gościmy tutaj twórców ukraińskich, nie bierzemy od nich żadnej opłaty. Jest to po prostu nasz wkład w budowanie tego pojednania. Państwo usłyszeli o nas w Lwowie, że jest taka fundacja, że jest galeria i przyjechali tutaj zapytać. Przywieźli swoje zdjęcia i pytali, czy mam wolny termin, czy mogłabym. Ja oczywiście tak, ja zawsze jestem na tak, bo uważam, że to jest bardzo dobre. No i pokazałam salę.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenia. Proces rychtuwania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 wersnia septembra 2025 roku, a po dalsze zniszczony, potiaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Od razu po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawy w Lignickim chramie przy uczasty dalszej hierarchii u bohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky więzieci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dziejań, ocinęno na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serd wiernych. Okrem toho sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerez graniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramkach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu toho typu i z ukraińską uczestnią, a jednoczesno to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerom, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożni implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 16 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dziejących w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Spryny mamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żyteliów, na które budemy hodne schosnowate finansji Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być cilene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprzyjamym dosiachom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na Medwładny dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie bude lem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektu. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturu i z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowyzny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na Medwładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednoczasno je rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladą na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z prygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy je w Europie hosnowanym instrumentom, który służy na czerpania finansy i z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożniuje współpracowate efektywniejsze, realizowate w jedno projekty, prostejsze, hosnowate, dostępne finanse i jednoczasno poselniowate gospodarku, socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Podczas Biennale в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której hołownym organizatorom je Stowarzyszenia Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny i z wece drżał Europy. Biennale w sobotu poczynało tradyczno w Krynici, gdzie to ta podija odbywała się i popередні roky. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy перенесли się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wysoła, gdzie kulturny program prochodził na miastnym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniu. I strzelenił byle prysutny Stefan Lawynec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i член Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i член za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, predsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestnik Miron Dżunia, którego powierzył член Światowej Rady Rusyniu Michajło Fejsa. Prysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednoczesno czesny член Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lawynec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyty się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniu, zasiadania kongresu je planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu, choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz tołdy u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu i z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nebudany kulturny program, którym się jednoczesno odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medzilabirciach odbyły się i wręczenia nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla Pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej rocznicy rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której będzie zachoplenych ciłych 35 roków działania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy hrobie Epifana Drołniaka Nikifora na cynterii w Krynicy odsłużenią pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiwskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny stritele się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Dućwajfer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiwskiej poezji Petro Murjanka. Pak, że program prodążował u starym zdrowotnickim dobi. Na pered uczestny mogli posmotryć sobie wystawu rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś. Kiedy na wystawu obrazy przywezli i Stefan Lawynec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białowieży. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawynec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Dućwajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiw, którego je wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to licki ansambel dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ansambel Rusnak, który dije przy drużstwie Rusnak i z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ansambel dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiw, Usetagny Budę z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy.
Na druhý den na amfiteatri u Veselí vystupili Lastivočka, Lada, Studentka i Zaruba, ktorá prišla i z Negova na Slovakii. V nedílu na amfiteatri môž bylo vyslúchať sebi i referát o rusinskej kultúri. Prémiu tu roka Heteša zdobila Olena Dučfajfer. Ešte počas prvého koncertu v sobotu popoludne po vystúpeniu Taročky byla švatočno vručená prémia imene Vasila Turoka Heteša za 2026. rok. Vručal jej dr. Štefan Levinec, hovola Švitového kongresu Ruseniu. Prémiu, ktorá nese imia prvého predsedy Švitovej rady Ruseniu, tot rok zdobila profesor Olena Dučfajfer, rusinská učená, literaturoznatel, poetka i aktivistka, ktorá v rusinskom Lemkivskom Rusi je od 1980. rokov. Je jednym z hołownych diaczy Stowarzyszenia Lemkiu, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomnianmy cholem poślidni opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zminyt dalej bude robyty na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Dučfajfer była wrze w minułosti nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Hodynki, którą udzielują Rusyny w Madziarsku. Na premiu imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Dučfajfer nominowana Wszedrżawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Hodynki i z Madziarska. Besida na przywitania Jary i we wstup do lita. Autor wisty Seweryan Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściurowskim i Łysowi. Ja był się dalszy numer czasopisu Besida, prasowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 2, 209, za miesiąci marec, kwiecień 2026. W poślednim numerze poczytamy merzyńczym astati Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskom raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa. Seweriana Kosowskiego, Epifan Drowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nykyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrze Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michał z Ochołosi, Oleny Dučfajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowiny, Natalii Małecko-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowiny na nowiny na lem z Lemkowiny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominat i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olhy Perehrym, aktorkę teatru Stowarzyszenia Lemkiu, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rusyńskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyny na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murjanka. Jest i smutna czast. Depraszczamy pokinoho słowo Myrakaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje opryludnyli spilne stanowisko, które odnosi się do poli, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznaczno odtynają się od rzestiu i dijań, które mogą być interpretowane jak wysłownienia popertia sredowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchidnym je, żeby unikaty takiego dijania, które może westy do napróżenosty i podziwił. Organizacji potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mrnoho spiwisnowania i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotyw wzladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łemkowina obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie,
Jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska-rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Köczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i wertamy do słowici, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w miejscu na wernę. No i ja za to na wernę do poprzedniego programu, w którym z wami siedzieli o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, założmy, w słowniku, gdzie są postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedwali o doli i niedoli, dola i niedola, choć dola też jest horbata, a niedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i ochsem i chyże, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak szosy stare ze skansenu, no a w nas chyże, to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu. Bo zaz na żaliem czuł to słowo bardzo złe i niedobre. To znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowił Lem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektem no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czuję, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które może powisty są w cerkwi, a może widzimy do jakiej perehlad chory i tak dalsze, one się nie jak nie tiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które cisz wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego hor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny, topograficzny, krajoznawczy, krajewidowy wymiar, ta taką obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna, może w ten sposób, ale dawiam wam premierę, że w nas chory to już dasz to incze, to idziemy do sebe, to nelem chory i werch, to nelem, że idę się chory doło i raz ciaższe, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wieczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak... wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczył mnie z dyskusją z komunikatorem na komunikatorach sperzed paru tygodni, a jeszcze do tego na wernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich premierów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nyć sobie dojdemy do tej opozycji chory i paru inczek sobie jeszcze prywydemy. To drogi radiosłuchacze, ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje h, w których występuje h, w zależności w jakim języku, ale czasem też wchodzi g, bo trzeba rozróżnić h i h, to tą pozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk g w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że h nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami, to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku użone znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Od dalej idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedy takie przypomnienia albo uporządkowania. To, o czym dnes byłby się dumał, no bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim h i h nasze, z naszego punktu widzenia, zwłaszcza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od h, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na h i h jest absolutnie w lemkiwskim. Tu nesu dwa takie samo zwłoka, aż i etymologiczno. Tu dziś trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwo tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że czuże słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka. To znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z madziarskiego, z niemieckiego, z słowackiego. Tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację, już żyliśmy w Kińcy, w Austro-Madziarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madziarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkołę, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać widania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo, kolej przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie tak, sobie takie mi się bardzo premier podobać pohar, bo to możemy sobie postawić z madziarskim czy słowackim, w którym ci się naszło z madziarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy to opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym się rynie, że lemkiwski pohar zachował typ zwuku bliższy tomu madziarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nie czpidemy dalej świtą, czerknemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby
прыняты чуже слово, бо польский язык притягнул до своей вымовы, аж и записывает через так званый ЦХ, а в лемкивском есть Х. Такий подобный пример на славянском грунті, то пугач. Ту етимологія, знаєте, то та пугач, соваці, як там орнітологічне, то маме слав'янське, воно і звиводжене з такого звуку пугу, же так, пугу, так би мав тот птах видавати таке звуки, і от того мав би бути пугач. Але зараз польський язик притягнув його до своєї вимови, аж і записує через так зване це Ага. No i to są te słowa, które można powiedzieć w starszej dobie adaptowali i adaptowali się w pojednych językach, ale wezmę sobie taki przykład jak husar. Kiedybyśmy sobie tu postawili z polskim językiem, to mamy husarz, husaria. Ono ma związek z kawalerią, z etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściej wkazuje się tam do rogu czerez jak raz madiarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, z binykom, piratom, dach to taki. No i za dżerełami tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madiarskiego przyszło w kontekście seredwicznej toj konnyci, madiarskiej konnyci. I tu zaraz mamy podobny примір, де то гусар і хусаш, там ще м'яке «р» на кінці, о чим свідчить «рз» в польському язику, що то «г» і «хоц» в польському записуване «через «г», то і так буде вимовляне «через «х». Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaschen, gwer. Tu jak raz są przymiary z g. Znaczy to następne zaświadczenia tego, że dźwięk g w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, 200 roku temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kolisy objaśniam, że kolisy maliśmy G, które przeszło jak raz w G, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutlić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodziat, to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки. От але маємо то гандлювання зв'язане з руком. І тут певно подібна ситуація, як з тим гусарієм, що тут придалося, може, повісти дословні пів слова о тим, як в німецькому язику, бо в німецькому язику то начальне «г», воно не є таке чисто, як наше «г», але воно є таке барже гарлове, барже задньоязикове, зато «і» прийняте було як гандлювання до лемківського язика через «г».
I załóżmy, że to pożyczkę, językowo pożyczkę to starsza doba. Wozmy sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roku temu. A kiedy idę, mamy ciż nowe pożyczkę i nowe ich jest bardzo wiele, w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełom, za to już mało kto wydumuje, choć cud taki język, o którym mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy że już ono było wydumane, win o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia ciszy jest niepewna, bardzo często się go uczy z francuskim słowem, które by oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylony kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć z polskim jest zapisane przez H, no to jak znamy, będzie wymówione przez H. Ale rosyjski język przyjął go jak przez H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To sud i aż i pisze przez H. Tu lemkiewski model wskazuje, że tego roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho przyjmamy. Tu mi przychodzi skoro słowo hamburger do domysły o tylko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz zlnuty, że tam mamy i h mamy jeden do jednego zapożyczone i g hamburg R, który tu też zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy H, czy mamy G, to tak samo przyjmamy ho do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych... Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy H. Znamy, że mamy H. Znamy też, że mamy G. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes nie powiązane aż tak ze sobą zwłokę. Oczywiście H i G. One budu, jak powiązane o kiłko, to, że mamy H w dnešnim języku, to pochodzi od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego. G. No ale smotte się, co robi ta pozycja, to sobostawienie H i H. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyję pojęł chory, jak prostir, jak dasz to swoje, jak swoje strony, jak krajewyd, no i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedy byśmy sobie tak dalsze iśli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną będę chodził, że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczna różnica. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty możesz do szkoły, chodyty możesz... po chorach też możesz chodyty. Możesz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikom, bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci jeden, jest i chłodno. Znaczy dwa przydawniki, które sobie postawimy, które znaczą czysto inczy, określają czysto inczy te obszary. Możesz być tak to chłodny, ale może być chłodny.
студенный, зимний, ден, так? То суд, что ден два слова, два придавника, але холодный человек, то не то, то что. Холодный человек. Треба о том пам'ятати. Певно, мав би ще пару таких примірів, котрі б мали колоти барс, але то барс в уха. Не знам, то є так як хуста сметана, ні, то хуста то хуста, а сметана то сметана, сметана є густа. Хуста то річ, так? А густа то тіж придавник, то деяка прикмета, як видиме, що гори то не гор, ходити то не ходити, холодний то не холодний, а хуста то не густа. Ось новіший лексик. Маме викричник гей, або як з дачим ще згаджаємо, бесідуємо гей. Є слово, котре прийшло з англійського язика гей, а то значить уж чисто інше. Єдна крисочка в прибукві і значить чисто, чисто інше. І ще може один примір, то барс цікавий в тим аспекті, що маємо гроші. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lenzy Schweifer, jak to ono się rozrywa. Mamy groszy, groszy pieniądze, zahalno, tym czym płacimy. Groszy, zarablamy groszy, ale jest to i to fajnie, bardzo się cieszę, że się jawiło, że są też groszy. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to inaczej. Groszy to są to te albo drobne groszy, albo groszy, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy przykład, gdzie też H i G z etymologicznie jednego drzewa robią tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G bude mało to znaczyna. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, może powisty, taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frezogolizm. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstowo słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że bukw h, g, h w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prikraską, to nie są sposoby, to są sposoby, żeby zapisać inny zwuk. Jest hram, jest gram, ja gram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia Besidu Audemko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatorúskoho národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorúskoho občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plaču doči.
0: Karpatská Ruš, номер 49, piatnyča, 1 listopada, novembra 1946 roka. Krasna, povit korosno. Jeden krajan v South Jersey rodom z Krasnoj, korosnijského povita, dostał pismo od svojej sestry, kotra teper žije v mišti Krosni. Ona opisuje strašne podii v rodnym seli pred preseleniom našich ľudí do Sovietského Sojuza. Z ohľadu na neuporiadkované odnošenia v starom kraju, redakcia neobjavila jej imię autorkę pisma. 28 serpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikami. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodziny. Mene już braty nyczne tiszyd na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, chociaż ja nie chcę płakaty, bo ja znaju, że to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodziny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszym seli straszne morderstwa. I ludzie wsi zo strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, to ho nazywając z potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem simosip zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych wiulka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na pereselenie. Ja chotiła mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowiką przyjechała nazad. To wsi były potopleni w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych biednych ludzi. Ale teraz dowiedzieliśmy się, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, pół chłopek z Picadiu i z woli jakiś Serek. Chłopek i to z woli zostali teraz oba powieszeni za to w Jaszewi, a Szczesny w tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiego przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sud nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła były rozebrane, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dalej porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadut za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Mati Haleczko w St. Louis peresła w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z Seła Czorne, powit gorleci. 8 wersnia 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaju wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barzmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dzitmy wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukasz Wańko pomer już budę tomu 5 roki na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roków. Pisze też, że wam nieprzyjemno, że nasze ludy nie mogą przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie tylko takie, że nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, które pochodzili po świecie. Pojechali i takie, które byli tam tu wojnę w Rosji, które byli w Ameryce i gdzie indziej, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczeni. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie bude, choćby robił den i nicz, a drugi nie robił nicz i jednako żyją. Lipsze byleby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechać, to nasze lempki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden hołos, że chcą jechać na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roku, a sotkę roku i nasze pradidy nie przyszły heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, merzelisy i tak rubale, korczyli i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I cił wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roku i mało każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszło front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźte w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokojali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski soldat przeszł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chcieli czekać, ale chcieli jak najskorsze ich chaty. A teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chcieli ich chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domów nie mogą już pryty. Ale pomału one przywykną i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywykną nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Pisze też, że we wsi tam tak dumate, że to jest propaganda unijackich księdziów. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak dakole słuchale. Dla nas lemkiu byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej ridnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi chorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacku Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludzie zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianów i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Jonkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowidała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała starej, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu, blisko nas mieszkat. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było heł 300 rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsizmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się między nami. Hełysowi się nehoden był utrymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, co człowiek by chodził. Pyszete, Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki nie je, jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali, dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty. Bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo, też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sonce zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu, ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodziła, to ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. a koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdi do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z to dołu mamy zowsim dobru, stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale zmy heł tak jak i doma. Żyta zmy posijali 2 metry, pszenyci 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazety Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swojej chworoti, to w piśmie Iwan Peroch dowiadywał się za jeho zdrowla. Te perdiłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sące zaraz zabie. Kto by nie znał niczego za to kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam duże naszych ludy pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od Diłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdywe. Diłka pisze, że 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwrnął uwagę Iwanio Hunianka, że to nasze ludy duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają do rodziny i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Pionkers, dowiaduje się za swoją rodynę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia, powit gorlici. W piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiaduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjewski rajon, seło Rozdołowka. Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczennik na parafii w Florencji. Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiosnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Do maju już to na Lemkoszczyni nie ostało się Lemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałość dobrowolno, po żełaniu, a potem, że był skoryte akcyju repatriacji, diwale tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, że kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisaty się, to wertał się nazad do domu, ale za ten czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bohu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzieć na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44, Izbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni leż 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to blahodaranie Bohu, że prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chcieli wykorzystać podchodzący moment. Po mery sił i wozmożnostej objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadjeżdżu, że nie skolko przychodą jeszcze zmożemy ustroity, chociaż to soprierzeno z wielkimi trudnostiami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by dać sobie radę, jeśli by tylko nastały spokojne czasy. Na żal, to ho jeszcze nic. Słuchają cię często nocne wizyty ludzi z lisą. Przychodzą w selo i zabierają, co polubią cię. Hołowno produkty, a często i skot. A potem dniom własne wedą do rozsiedlowania i aresztują ludzi. Kromi toho, bywale słuchają ubójstw i podpałów. Передає вам привіт отець Антоний Т., котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке должностно он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruskom języku niejaka gazeta, a wypisaty z zahranici nic możliwości, bo nic sposobu wysłać podpisaną płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistyk i po możliwości i prawosławny kalendarz.

Почуєте тепер програм з архіву «Радіалем ФМ».

są małe jajeczki, które mają ledwo 4 metry już do stiatia. A czą wy ten się kras, buky, które mają po 100 roku? Czy na pewno znamy, na jakich zasadach gazduje się wytynką w lisi? Dobry den wszystkim słuchaczom z tej strony, rady to was Roman Ciurek. W dnesznej audycji, która się zowe lisą, chciałbym powiedzieć, na jakich zasadach wytynać się drewa, kole się to robić i czą tak, a nie inaczej. Zapraszam. Znam, że tykam się ku z tematu kontrowersyjnego, no ale i takie będą w tym programie. Znam też, że każdy może ma te swoje zdanie na ten temat, ale ja przedstawię ten problem od strony, powiedzmy, profesyjnej, lisniczej, że tak powiem, czyli od takiej, jakoj nie wczyli na studiach leśnych i kotru uznają wszystkie lisnicze w Polsce. Musimy się w końcu trzymać jakichś zasad, inaczej wszystko by było w niezłym rozgardiaszu, jak to radiot. W każdym razie, nie raz i nie dwa ludzie widują mnie, czą wytynać się takie od frasa wielkie fragmenty lisa do zera, kras starych, prostych sosenty jaleci. Nie odpowiadam nikoli, przecież tak nie jest, lisniczy wytynają dla kawalczyki, no bo tak nie je, no faktycznie tak się dzieje. Ale dumam, że bardzo kluczową odpowiedzią tutaj są dwa słowa. Wiek rębności, który w zasadzie nie znam jak dobry przełożyty na nasze. Za to jeszcze raz powtórzył po polsku. Wiek rębności. Każdy posadzony gatunek, który rosnie sobie w lisi, ma taki swój wiek i jest to wiek, w którym dany gatunek, dane drewo, będzie miało najlepsze drewo w sensie technicznym, czyli pod względem na przykład konstrukcyjnym. Jak już wspomniał, wiek to dla każdego gatunku jest różny, ale przeważnie jest to około 100 roku dla tych najbardziej pospolitych gatunków. Dla przykładu sosna swój najlepszy wiek do wytynki ma właśnie 100 roku, modreń 110, a szkwirce hrab na przykład 80. Ale właśnie to nie jest powiedziane, że takie drewo typowo użytkowe, z którego korzystamy, powstało z takich starych drew. Większość właśnie takiego użytkowego drewa, z którego korzystamy na sztoden, pochodzi z innego drzewa. I tutaj wracamy do samego początku, do momentu, w którym lisniczy sadzi drewa. Oczywiście nie sadzi ich sam, bo pewnie by się zamorył, a pomagają mu inni pracownicy z lisiu. W każdym razie istotne jest to, jak sadzi się drewa. Tak jak każdy gatunek ma swój wiek, w którym powinno się go wytynać, tak i każdy gatunek ma swoje określone wymogi, kiedy chodzi o to, jak ho budeme sadyty. Tutaj przytoczył następny termin z lisnictwa, czyli więźba. Więźba jest to określenie, jak husto bude posadzona dana uprawa, czyli w jakich odległościach od siebie będą pojedyncze sadzinki danego gatunku. Jak już tak lisniczy wytyczyt więźbu i ludzie posadziat małe sadzinki, to lis sobie rosnę. Rosnę. Jak dumate, jak długo nic się w nim nie robić? Pewnie niektórzy dumają, że przez to 100 roku od posadzenia lisniczy już na tej dilanci mają fajrant, ale nie, to tak nie jest. Już w zasadzie po paru rokach od posadzenia, po około 5-10 rokach, to w zależności od warunków i oczywiście w wielkim przybliżeniu, lisniczy zariadzat pierwsze wytynania na taki dilanci. Są to tak zwane czyszczenia. No i pewnie Weksi zadaje sobie takie zwidania, no to poczto na sadele tylko derew, jak już po paru rokach wytynają. Jaki to ma sens?
Przecież z takich tonisich derewoch nic się nie da zrobić, chyba że dach to by siedział i struchał tak jak wykałaczk. No ale posłuchajmy kuściok muzyki i po krótkiej przerwie wernu do was z tą temą i wyjaśnił, o co chodzi z tym prudkim wytynianiem. Posłuchajmy teper kapeli Peter Beach Project z pisneczką Primaszowo Serce i wertamy już za chwileczkę.

wertamy do temy wytynania drewok. No i przed przerwą im powiem, że wytynamy ich po około 10 roków od posadzenia. No i jaki to ma sens? Pewnie powiste, że przecież z takiego materiału leczne budę. I fakt, to jest kus prawda, bo z tych drewok nic za bardzo produktywno one budę, ale zabieg tot jest bardzo określany jako zabieg pielęgnacyjny, nieprodukcyjny. Usuwać się toty derełka, które widno, że źli się rozwijają, których imat da jaka chłorota, albo też toty derewa, które zamicno się rozwijają i w przyszłości będą bardzo tłumyte toty derewka koło siebie. Eliminuje się na tym etapie też toty gatunki, które da jak same się zasijale i mogliby narobić kus bidy między tyma, którym my zme zasijali. Ciłe clue, jak to radiat z tego procesu, to to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dla tych derełok, które najlepsze rokują na przyszłość. To toż to zostaje wytiate, najczęściej lyszać się na tej powierzchni do naturalnego rozkładu, po to, żeby niejako nawesty zemlu i żeby toty derewa, które mają potencjał, mali jeszcze lepsze warunki do dalszego wzrostu, zawdzięki ich braciom, tak powiedzmy. No i jak myjad da jakie 25 roków od posadzenia, lisniczy zas wchody na to tu samą powierzchnię i zas określat derełka, kotry nadają się do wytynki. Na tym etapie już można pozyskać da jakie derewo, kotre nadać się na jakiesy surowiec. Takie zabiegi w tym wieku nazywamy trzebieżamy. I zas, tak jak i na początku, lisniczy przechodzi ciły tot lis i wybierać, kotry derewa nadają się do wytiatia, a kotry najlepsze leszyty, żeby tworzył się nam kras lis. Wytynać się toty, kotry mają dejakie wady, kotry są chłory, albo toty, kotry będą ewidentni przeszkadzaty dalszemu rozwojowi inszym. I teraz będzie bardzo ważna, może i kus taka dramatyczna, że tak powiem, informacja, ale około 50% drewa, które pozyskuje się w lisi, pochodzi właśnie z wytynki przedrębnej, czyli z wytynki tych pojedynczych dereł z danej dilanki, a nie z tej takiej typowej rębni, gdzie wytynać się derewa wielkimi fałatami hektariów. Z toho drewa, które się pozyskuje po tych 25 rokach od posadzenia, można już wyrobić dajakie konkretne sortymenty, które wykorzystać się do produkowania papieru, czy na przykład palet. Takie zabiegi, które nazywają się trzebieżamy wczesnyma, są prowadzone desy do 45 roku życia danego drzewostanu. Po tym wici, po 45 rokach, zaczyna się okres nazywany trzebieżą pizną, gdzie lisniczy dalej wspierają rozwijania się najharszczych derew na danej powierzchni, ale już w tym okresie duże wece uwagi poświęca się tym gatunkom, które zwiększają różnorodność biologiczną, czyli dajakie derełka owocowe, czy takie netypowe dla danego regionu. Co jeszcze daleko do wieku, w którym derewo nadaje się idealni do tego, żeby można było hostiaty na najlepszy sortyment. Po przerwie na muzyku powiem, kole się to dzieje, a teper posłuchajmy Oskara z pisniczką Zelene Żyto.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy wytynania dereł. To kolesia to robić i czom tak często? A może i rytko? Po rokach, gdy było czyszczenia, gdy były trzebieży i tak dalej, to o czym miałem radył prócze, przychodzę w kince to dwik, o którym wspominałem na samym początku audycji, czyli wiek rępności. Jak użyłem radył na początku, każdy gatunek ma inny wiek rępności, a to wiek jest ustalany przez Instytut Badawczy i Lisnictwa na podstawie badań, które trwają duże roki. Instytut to bierze pod uwagę takie rzeczy jak warunki glebowe w danym miejscu, zasiechy występowania danych gatunków, warunki wilgotności i wielu innych danych. Zawdzięki tym badaniom określają one właśnie, w jakim wieku dany gatunek na danym terenie będzie miał najlepsze właściwości użytkowe, a tym samym w jakim wieku najlepsze jest go pozyskaty. Ale czy to jest tak, że kiedy drewa na danej powierzchni przekracza swój wiek rępności, to wszystko wytyna się do zera? Z tym jest różnie. W przypadku monokultur sosnowych sód jeszcze czasem stosowany tak zwany ręb niezupełny, ale odchodzić raczej od tego w stronę tak zwanych rębni złożonych, które opierają się w wielkim skrócie na tym, że wytynamy lem kawalczyki lisa, a nie ciły hektary naraz. A temat poszczególnych rębni jest bardzo złożony i pamiętam, że na hodowli lisu na studiach maliśmy chyba pił semestru ciłowo poświęconego tylko rębniom. Za to nie będę się tu rozwodził na ten temat, bo musieliby stania słuchać pewnie do rana, bo to jakie są rębni i kolesia jak ustosuje, to jest naprawdę szeroki temat. W każdym bądź razie, chciałem jeszcze powiste, że drewo, które przeżyło 100 czy 140 roków, zrobiło naprawdę bardzo duże dobro dla lisa i dla niego mieszkańców. Ale my jako ludzie, kiedy chcemy korzystać z drewa, a z toż to mi się zdaje jednak większy z nas z niego korzystać i to w wielkim stopniu, to właśnie drewa w takim wieku będą najlepsze jakościowo. I nie jest aż to martwity, bo w miejsce każdego wyciętego drewa lisniczy posady nowy, który za 100 roków będą służyty naszym dzieciom czy wnukami, koliczko, że tak powiem, się zamknę. Za to mam nadzieję, że jak już budete się martwity, jak poczujecie, że panowie ryżu daszco w lisi, który ledwo to ma wysoki z 5 metrów, to przychadacie sobie to do tu moją audycję, no i już budete znali, czym tak się dzieje, a nie leszać się tego lisa, że tak powiem, samopas. No bo to by mali byśmy jeden wielki bałagan i w zasadzie innych to by na tym nie skorzystał. Dneska był temat kustiaszki, kus kontrowersyjny, ale dumam, że ważny i mam nadzieję, że kus lipsze posmotryte na to tu robotu lisniczego i poszanuje te kus to tu robotu. Ja się z wami żegnam. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Zapraszam do następnych, a na dneska dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A na koniec posłuchamy jeszcze Stefana Szteca i jego Letił Ptaszok. Do striczy.

Ценный убим

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Zamilku, nie, wydaję.

Marszczek, to było Ostrowska.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko. Dneska już ostatnia część noweli Petra Polańskiego Pitnahałokom Czudny Hrobowy Duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Prodekan zakończył rozpowiedź. Na jego lice nie było już widno tej ironicznej striły, jakasa zaduma wkrywała czoło. Win myślamy nachodził się jeszcze w minów szósty. W tej chwili dał się czuty przed plebanią hołos dzwinka. Zdohadowali my się, że jakysy susid zajechał na nowy rik. Ta nie po naszemu wyszło. Dweri się otworyły. Do izby woszał mężczyzna opatulony, bo zimuszni medwedi. Wstupywszy, zdoniał bobrową kuczmu, prystanął i powił oczami po wszystkich zebranych. Dla wszystkich lice jego było nieznane. Nie dywo, sam prodekan nie stawał wytaty nowego nieznajomego gościa, lem wzerał się w niego jak w zaczarowaną postać. Nieznajemy i podibni. Wpiał oczy w prodekana Sofrona, hej byż dał od niego pierwszego słowa. Aż to... szmarył koniec kińciom hist. Na to prodekan wyniał z polarysa jakysu znymku, wsmotrywał się to w niu, to w neznajemoho. Jego obyrwy zadrgali, a na ustach jawił się wesoły uśmiech. Boziusiu! Wyriuk prodekar. Baju se sami sieńki tak, Boziusiu, taki si samy. To tu samu przyjali brawuru, to sam wyt, jak w toho tu bliskoho zo znymky. Waryl jem, że to da koli budę z tych bałabońskich bajusiu, je w sebi. Prijateli wpale soj w objatia. Żyjesz? Żyju. Bajka? Bajka! Rozpowiadaj, że de je zbywał. Kupeta rokiu. Zachrużał je z desy w oświti i czutka tobi propała. Jak? Nie znasz nycz? Czudował się hejby je w sewi, wsiwszy się po prywytaniach i popywawszy szamparodne. Nie znasz? Ta rozpowiem. Chwarysz czutka mi propała, ale tot den pamiętasz, kolejem się pustył z lisny ciłkę do rozwadowa? Sławka mi odmowyła, a ja, szto tajty, flubyłem się w niu po ucha. Pak wpałem w czorną rozpuku. Rozumiesz? Po takiej odmowie nie byłem w syli tak po angielsku westy dale życia. Rano kawa, cygaro, gazeta, odpoczynok i za społdenok, cygaro, odpoczynok. Tak życy ja już nie mich. Ciachnuło mi adesy na jakieś uborbu, do szalinstwa jakieś oho słowom, tam, gdzie bym mich zabyty o wszystkim. De nebud. Pierwszy połk, jaki striczu, tam i prystaju. Na szczęście był to czas, kiedy ciły świt lem o kulach i krwy dumał. W Paryżu lała się krow na bulwarach, w Tuilerach, w Milano zabłysły kindżały, w Niemieczczyni kopiło po federacjach, wowidny perecojmom, w Prazi na
Wyszehradia w uchrach hulał deak. Jednym słowem, staty do boju było tołdy sprawą tak obyczajną, jak wypyty pan chlycky czornu kawu. Inny dołcho jem ждал. Pierwszy prapor, jaki się mi trafił, był prapor generała Szlika, što ciachnął na uhry. Tołk się człowiek hyn po jakysych tarczałach i łosączach. Wszystko on nie pamiętam, lem to kole jak rekonwalescent od kuli, što się miajała, wyszoł jem na slebodu w Peszti. Tam jem ostał wo swoim czyni. O sławki jem daku zdabył, ostychał wo mi ohen. Ta prydu już dodiła. Raz w Peszti idu bez myśli po margareckiej alei nad Berechą Dunaju. Daku zmuczeny sił jem na parkowi ławoczci, na kotrej lem jak esa dama sidyła. Siczu i pozeram na fali Dunaju, kole naraz czuju rytne słowo. Kto? A to susida z ławoczki besiduje. To była wdowyczka Natalia. To ta sama Natalia, w której my byli. Obradował jem się, że morzu na czużyni swoje słowo reczy. Wywoszli my w besidu. Wydłużona net tak to tam dał na wdowycia. Świtowa dama się z niej zrobiła. Dowidał jem się, że odityczyła szówny majetok. Aż to za tym iszło, musiła i pereselity się do Pesztu, że tu i na dale ostanę. A wo mi hejby chemiczny proces się odbywał. Spokoju stychia się rozkładała. Pak my się czastisze wyczuwali i pizryj. Tu na czużyni, jak się złożyło, peredu małiem, że na świti samomu dejak żyty. I za jakiś czas ożenił jem się z nią. Jewsewi perestał na chwilę, a polecy prodekana zas preszuchnuła takoj nespostereżeno to ta ironiczna stryła. Ja musiał już krótyl na kraikach worch słowa manewr i haczyk. Tawin pobidył sebe i Jewsewi prodążał. My dołcho byli w Peszti, ale zaturzyło się za rytną zemlą, a i syn mi wchodzył już do świta. Rad bym z nehomaty ne pasztańskoho, ale wiuskoho lewa. Za to my zobrali się naciłką do Haliczyny i pierwszym moim diłom było odnajty ne da kochończoho lem tebe. Brawo! Zakończył prodekan. Taj ty powir, neraz ja się zadumował, neraz, choć zadowolony zo świta, popadał jem w zadumu. A to za to, że przyjatela prawdywoho brakowało. Od rozstania z tobą tużyło się mi za prawdywym druhą. Dwie noczy w życiu mi pamiętny. Jedna, kole mi się jawił czudny mi duch, moja Serafyna, moja Dola, a druga nicz nynisznia, kotra dowerszyła moje szczęścia. Chneska morzu radisno powisty słowami piśni. Mam ho neomylni przyjatela, sztom hosoj zabachnął. Zas zakrużyło szamorodne,
My podla obyczaju wypyły hołosnej salamander za prywernenu pryjaźń, a pak popraszczawszy starocho prodekana siły do naszych zimowych faetoniu i rozjechali się na si cztery strony karpackiego świta. I tak zakończyła się opowieść pro cudnego strannego ducha. Do karpackich noweli Petra Polańskiego budeme jeszcze wertaty w naszych słuchowiskach. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Dobry den. Witamy Was, naszu drogi słuchacze, i serdecznie prosimy na 68. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim będziemy besiedować o oświeci. Wspomnimy i lemkiłsku heroiniu, uczytelku Aleksandru Wisłocku. Aleksandra Wisłocka urodziła się 16 maja 1912 roku w Żdynie. Była dziłką uczyteliów Anny i Aleksyja. Życie Aleksandry było ciężkie ze względu na to, że Żdynia i okoliczne seła były w czasie I światowej wojny frontowymi sełami, a niania zabrali do Talerhofu. Do osnownej szkoły Aleksandra chodziła w Hańczowi. Pak ze swoją sestrą Juchaską wczyła się w uczytelski seminarii w Gorlicach. Po skończeniu nauki nie miała stałego miejsca zatrudnienia, głównie ze względu na swoje lemkiłskie pochodzenia. Wczyła w szkoła w Klimkiłci, Bodnarci, Świadkowi Wielki, Rychwałdi, Ludczy koło Jasła, Kwiatony i Radocyni. Pierwszy raz została aresztowana przez Hitlerowców 25 czerwca 1941 roku. W więznicy w Jaśli przesiedziła 6 miesięcy. Pak 6 września 1943 roku została zaperta w Jasielskiej Bursi, gdzie gestapo utworzyło więznicę. Oskarżono jej o działania proti Niemcom. 24 września 1943 roku zginęła straszliwą śmiercią. Rozszarpali jej specjalni przeszkoleni do tego hitlerowskie psy. Prawdopodobnie została pochorona na żydowskim cmentarzu w Jaśli, ale miejsce mogiły nie jest znane. Sudźba brata Aleksandry, światłego człowieka i uczytela Mirosława Wisłockiego była bardzo podobna. Zginął paru dni skorsze, 19 września 1943 roku. 19 maja 1990 roku szkoli w Gładuszowi oficjalnie nadano imię Aleksandry Wisłockiej, lemkiłskiej patriotki i diaczku. Było to możliwe głównie zawdzięki tołdyżniomu dyrektorowi Romanowi Madzuli. Posłuchajmy, jak w liście do dyrektora Madzuli wspomina Aleksandru Wisłocku gorlicki bursak Petro Fecica.
8: Wielce szanowny panie dyrektorze, wyrażam hołd i najgłębsze podziękowanie panu dyrektorowi w związku z przyswojeniem Szkole Podstawowej w Gładyszowie imienia Aleksandry Wisłockiej. Jest to gest, na który Łemkowie oczekiwali dziesiątki lat. Niech patronka Szkoły Podstawowej w Gładyszowie przyczynia się do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu prawdy, przyjaźni i służby dobru ogólnemu. W załączeniu wspomnienie, w którym podkreślam te momenty z życia patronki, o których nie pisałem w artykułach. Aleksandra Wisłocka po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Gorlicach w 1930 roku przebywała u rodziców nauczycieli w Hańczowej. W tym czasie nasilał się w Polsce wielki kryzys gospodarczy. O jakąkolwiek posadę, a przede wszystkim nauczycielską, było bardzo trudno. Dla mnie rodzina Wisłockich była punktem odniesienia. Marzyłem, by tak jak dzieci Wisłockich, Aleksandra miała jeszcze siostrę Joannę i dwóch młodszych braci, Mirosława i Rodiona, dostać się do gimnazjum w Gorlicach. Chociaż ciągle o tym myślałem, a nawet modliłem się, zdawałem sobie sprawę, że w mojej sytuacji, chłopca wiejskiego z biednej nawet na ówczesne warunki wiejskiej rodziny, jest to bez cudu niemożliwe. I taki cud właśnie nadszedł. W Gorlicach w owym czasie wznowiła swoją działalność ruska bursa. Członkiem zarządu bursy był właśnie ojciec Saszci, tak zdrobniale wołano Aleksandrę, Aleksy Wisłocki. Od niego otrzymałem pierwszy sygnał co do szansy wyjazdu do Gorlic na dalszą naukę. Do bursy przyjmowano bowiem właśnie takich biednych wiejskich chłopców, aby umożliwić im dalszą naukę w Gorlicach, w gimnazjum imienia Marcina Kromera. W tym momencie wkracza w moje życie Aleksandra Wisłocka. Postanawia zrobić wszystko, co w jej warunkach możliwe, abym mógł dalej kontynuować naukę w Gorlicach. Czyni starania w kierownictwie szkoły powszechnej w Gorlicach o przyjęcie mnie do siódmej klasy. Klasy niższe nie wchodziły w rachubę ze względu na mój wiek. Miałem już wtedy 16 lat. Dyrekcja szkoły na usilną prośbę Saszci zgadza się przyjąć mnie do siódmej klasy bez egzaminu. Zastrzeżeniem jednakże, że muszę się wykazać znajomością języka niemieckiego z zakresu piątej i szóstej klasy. Oczywiście Saszcia bez wahania podejmuje się przygotować mnie z tego języka w ciągu kilku wiosennych miesięcy 1933 roku. Dramatyzm mojej sytuacji jednakże nie kończy się. Ja, jako najmłodsze dziecko w rodzinie, pełniłem obowiązki pastucha. Codziennie rano i po południu wychodziłem z bydłem na pastwisko w góry, około 2 km od zabudowań wiejskich. Nikt w rodzinie nie mógł mnie w tym zastąpić. Zatem czas, który mogłem poświęcić na lekcje, to był ranek przed wschodem słońca. Saszcia i tu nie odmawia mi swojej bezcennej pomocy. Codziennie wstaje o 4-5 godzinie, aby odbyć ze mną lekcje. Robi to wszystko nie licząc na żadne honorarium, bo od moich biednych rodziców czego można było oczekiwać? Przygotowała mnie dobrze. W czerwcu bez trudu zdaję egzamin z języka niemieckiego i jestem przyjęty do szkoły powszechnej w Gorlicach. Ukończenie szkoły powszechnej było warunkiem starań o przyjęcie do gimnazjum w Gorlicach. Warunek spełniłem. Zdałem do gimnazjum. W ten sposób realizuje się moje największe marzenie życiowe. W 1938 roku zdaję maturę, a po wojnie kończę prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jak wynika z powyższego, moje wykształcenie zawdzięczam głównie Aleksandrze Wisłockiej, jej graniczącej z bohaterstwem postawie. Aleksandra Wisłocka już w tym czasie startuje z posłannictwem, służyć ludziom, w życiu zwłaszcza ludziom biednym i pokrzywdzonym. Kiedy wreszcie otrzymała możliwość wykonywania zawodu nauczycielskiego, jest przerzucana do różnych szkół i miejscowości. Klimkówka, Bednarka, Świątkowa Wielka, Lubcza koło Jasła, Kwiatoń, Radocyna. Ma trudności z egzaminem kwalifikacyjnym. Naraziła się, bo w czasie konferencji nauczycielskiej upomniała się o język ruski w szkołach łemkowskich. Aleksandra Wisłocka była niezwykle skromna i bezpośrednia w codziennych kontaktach z prostymi ludźmi. Nigdy nie dawała odczuć, że jest kimś wyższym, różniącym się od swoich rozmówców. Była zawsze otwarta dla innych ludzi. Śpieszyła z każdym rodzajem pomocy, przynosząc ulgę tym, którzy cierpieli z jakiegokolwiek powodu. W środowisku wiejskim stanowiła jakby ośrodek, wokół którego gromadzili się chłopcy i dziewczęta, a i starsi ludzie pełną garścią czerpali z jej bogatej osobowości. Pomagała też swojej mamie, Annie Wisłockiej, w działalności kulturalno-oświatowej w Hańczowej. Między innymi w przygotowywaniu sztuki scenicznej Wertep w Karpatach czy Wiflejemska Nicz. Aktywność i dynamizm to dalsze cechy wyróżniające Aleksandrę Wisłocką. Nie znosiła bierności. W ciągu jednego roku swej pracy nauczycielskiej w Radocynie potrafiła organizacyjnie przygotować całą wieś do walki z hitlerowskim okupantem o wolność, o wyzwolenie kraju. W sprawach zasadniczych była pryncypialna. Kiedy przyjechała w 1943 roku do Radocyny policja, aby ją aresztować, Aleksandra miała możliwość ucieczki przez granicę. Cała ludność Radocyny, nie wyłączając straży granicznej, bardzo ją lubiła i gotowa była pomóc jej w zorganizowaniu ucieczki. Odrzuciła tę możliwość. Najwidoczniej uznała, że w sytuacji, kiedy inni ludzie dostają się w ręce gestapo, ona nie może uchylać się od tego losu lub przeznaczenia. Szła przez życie, czyniąc dobro i prawdę, by w końcu złożyć swoje młode życie w ofierze tym ideałom i wartościom. Z należytym szacunkiem, magister Piotr Fecica. Kraków, 10 maja 1990 roku.
4: W archiwum Osnownej Szkoły imieny Aleksandry Wisłockiej w Gładuszowie znajdować się wiele wspomnień uczennicy tej wyjątkowej uczutelki. Wszystko wspominają jej bardzo ciepło i z wielką poszaną. Tak jak najczęściej wspominamy uczuteli, którzy nauczyli nas czytaty i pisaty. Pierwszy uczutel. Wspomnął im jeden dawny dzień. Pierwszy raz w życiu perestupił im porich szkoły. Wszystko wydiło się mi czudne i niezwyczajne. Wielka klasowa tablicia błyszczacza pod słonecznym promieniom, biła skryplacza krejda, łałki, szto pachli świeżą farbą, aż i zwykły dzwonka, trwożny i peranemajuczy. Uczutel woszł do klasy z pakunką knyżok pod pachą. Kiedy wyczuły, z jaką radością my wzięli się kryczaty, uczytel bude rozdawał nam knyżeczkę. Chodźmy dobry znali, że każdy z nas dostanie knyżku, my byli neterplaczy. Kortiło hulnuty głuczytelowy i wyrwaty mu knyżkę z róg. Uczytel rozdawał knyżkę za poriadką. Zaczął od pierwszego szoru i na każdy łałci kłał po dwie knyżki. Dity chapali ich żadibno. Takoj zaczynali czytaty i myłowaty się malunkami. A ja siedział w ostatniej łałci i strażdał. Serce się mi tołkło i aż im się zduszył od perżowania. Zaraz, gwarłem do siebie. Zaraz dider jad i namia, i ja mał budu swoją knyżku. Adde i uczutel pideszł do mojej łałki i złożył knyżku. Jedno na dwoch. Mi towarzysz Maksym odraz potiach knyżku gusobi. Uczutel prowarył. Jednomu z was nie starczyło knyżku. Dneska budete wczuty się z jednej, a zaran iszczy prynesu. Maksym trymał knyżku przed sobą, a mi tak się chciło perełożyty jej na swoją połowynu. Zimał ją za skorjany chrbet i potiahnął. Maksym mocno trymał oboma rukami. Jakisy moment my mołczaczy szturchali się łykciami, namachajuczy się odobraty jeden drugomu palci od knyżku, pokal uczytel nie powił surowo. Ano, dajte tu knyżku. Win wziął ją i złożył po seredyni łałkę, jak raz pomędzonamy. Ot tak, i czytajte. Dumam, że się nie posfaryte. To te spokojne słowa były dla mnie jak klaps. Jakim nieszczęśliwym прибитим чуємся в тоту хвилю. Непрошені сльози надійшли мені до очі і закапали на білу окладинку.
9: «Ти, здає ся, хочеш ю зопсути!»
4: З поважним личом повів Максим і потягнув книжку на свою половину. І ту не втримав їм ся і заплакав. Стидав їм ся своїх сліз, але ніч їм не міг зо собом вдіяти. Зложивши голову на лавку, ревав їм, як дівчатисько. Пак почув їм, як хтось гласка дня по волосю і двигнув їм голову. Учитель тримав перед моїм носом книжку.
10: «Босто ту книжку! Даю ти власну!»
4: прогварив учитель і усміхнувши ся додав.
10: «Я уж якос обійду ся днеска без книжки!»
4: В моменті висхли мі слезу. Обома руками вхопив їм чудову новішу книжку в шерудячій окладинці. Кілько раз того дня перевертав їм картки від початку до кінця. Кожний образок, кожний найменший малунок видівся повний глибокого змісту. Міг їм перезирати годинами. Від того часу минуло дуже років. По ті перші книжці прочитав їм барс дуже інших книжок і по тим учителу мав їм велох інших учителі. Та вшитко єдно, жадна книжка не годна заняти в моїм серці місця букваря і ніякий учитель не зотре з моєї пам'яти образу чоловіка, котрий перший раз дав мі до руки книжку і навчив читати. За Кубрянову. Читала Олена Дудь. Знання в житті чоловіка судбар спомічно. Чим веце річі познаме, тим барже інтересує нас світ і його таємниці. Вивчені люди найчастіше суть шанувані през інших. Вчутися треба уж од наймолодших років. В першій класі, а навіть уж в передшколу, діти вчаться систематичності і відповідальності.
11: Олександр Тугнович, мамко, куп мій книжку. Мамко, мамко, куп мій книжку. Тинту, папір і табличку. Бо я піду до школи вчитися до волі. Повітають, що в школі діти знають добру волю, знають красні співати, чест кожному дати. Я бим швидко хотів знати і чесно ся справувати. Куп мій, мамо, книжечку, хоцим таку маленьку. Читала Юлія Копелець.
4: Ученики в школі переводять по пару годин денні. Там зав'язуються різні релації. Посухаємо оповідання о дружбі двох хлопців з єдної класи.
12: Василова отплата. Юрко і Васил були сой приятеле. Сидили вони в школі в єдній лавці. Оба ходили враз до школи і враз домів ся вертали. Васил був тихой натури, спокійний, а Юрко хоріячив, запалював ся про найменшу дрібничу. Та Васил знав стримати, похамувати свого приятеля, коли він вибухав гнівом. Того же дня Юрко був барс несправедливий сопротив товариша. Зачав вадити ся з ним, неслушні, на тільки, що Василь ся застопорчив. Звата закінчила ся тим, що Юрко вдарив Василя в груди. Сльози потекли Василові з очі. Почув великий жаль до свого друга, тим більший, що свідками було дуже діти. Всі виділи, як Юрко штуркнув Василя в груди. Заганьблений пішов Василь домів. Чим далі думав над тим пригодом, тим барже стискало му серце болом. Не чув болю від того удару в груди, ale horił od hańby, że tak ho przyjaciel poniżył przed towaryszami. Zaczęła się probudzaty w jego sercu złist. Czuł, że nie liszy taku potupu bez odpowiedzi. Mało bude rozejty się, nie schodyty się i nie bezidowaty o nim bilsze. Trzeba odpality, jak zasłużył. Lemiszczy nie znał, jak okrem toho pomstyty się za to tu z newachu, choć znał, że nie perepustyt mu. Siedział przy obłaku i pozerał na zachorodu. I dywo predyłne nie mał w duszy spokoju. Wydziło się mu, że zrobił jakieś pidłe diło. Nieżdano proleciła mu dumka. A kiedbym tak pochodził się z nim? Zaśmiwok radosty zachrał mu na lycy. Ta naraz zachmryło się mu czoło, bo podumał. Aż to powiedziat na sesę moi towaryszy. Budu się śmijaty z mene, nazwód mia strachopudom. W nas czynnych to pokrył dżenej, nie podał pierwszej ruky na schodu. Preważno oddawał, bo hozlem czekał, że ho pereprosiat. Chłopci powiedziat, że nastraszył jem się jurkowoho piastuka. Siedł tak i nie znał, co robity. W jego duszy mocowali się ze sobą żelania złahody z Jurką, hańba przed towaryszami i strach przed ich śmieszkami. Strachopód to najbilsza potupa. Furt zwuczało mu w uchach słowo strachopód, strachopód, strachopód. I kole tak pasował się ze sobą, że co robity, nowa dumka przyszła mu do głowy. Zorwał się na nochy i skryczał hołos. A kiedy się nie pokorił w strachu przed śmieszkami, ta nie budu strachopód. Wyletił z chyży i prosto do Jurka. Jak przechodził czeraz łychin do ich sadu, iszczy się dakus zawahał. Ta naraz honom poskoczył i już stojał przed Jurką. Nie czuduj się, chwaryt Jurkowy, że ja przyszedł do tebe. Ale wydysz, choczu prosyty od tia odpuszczenia za moju winu. Nie sercia, że rozłostył jem tia na tylko, co jest mia wdarył. Jurko poczerwienił i ledwo hoden był wydusuty ze sobie paru sliw. To ja winen, powił drżaczym hołosom. Mi było prosyty prebaczenia od tebe. Chłopci stojali da jaki czasyk, jeden naprotył druhoho, mołczaczy i nie pozerali sobie w oczy. Aż tu wzięli się w ramena i slezamy im zabłyszczali oczy. Obniali się szczyro i zaczęli bezidowaty między sobą, jak wse. Bawili się do wieczora, a pak odprowadził Jurko Wasyla do miu. Wasyl czuł się bars szczęśliwy toho dnia. Czytała Monika Tylawska.
4: Aleksander Duchnowicz wielką nadzieję naroda widział w młodych. Dbajuczy o czystotu, mudryst i czesnist, do gneska wczyt młodych poszany dla rydnej zemli, kultury i historii. Posłuchajmy krótkoho fragmentu dramy Dobrodziejnist horuje nad bohactwem.
13: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist horuje nad bohactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wytyt tylko czesnot, tak welo duchowych sył, newynnych, prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświciać się, bo porównajmy szkolaria z inczym, newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia. Hej by medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starajut się pracowaty, robyty, a linywy pecuchy lębichajut, litajut i wdiaczniejsze po żebrach pidut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał pered desiaciama rokamy, że jedna dityna zabawlajuczy się czerez lito 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lesznaky, czereszni, kosyczki jedna dityna sebe odity i jeszcze groszy za szparowaty hodna? A pry tym, jak dobroho i szczyroho sercia sucz szkolara. Ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczyro, jak radisno spomożut i szczyrom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kamieniom metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale, jedno od druhoho wczuło się szkaradno besiduwaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a boha mało poznawale i proto wyrosły jak dereła i bezczestny lude się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu ditynu, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziam na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naród dizrił to dobro i nażałował maleńkoj onej płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
4: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak Gneska. Dity ciężko robili, pomagali swoim rodyczom na gazdiuci, za to nie wszutku chodili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiane były do paszenia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszeniu korą śpiewa Tkoczarka.

0: Вчимо сіла життя. Вшутки досвідчення, люди, яких зустрічаємо, можуть впливати на наше розвиття.
1: Іван Русенко, треба нам школи. Ланьо Березина, наш Лемко повідат, що світ – то є школа, а учител – біда. Я зас на то повім, Березино, друже, що той бідної школи маме уж за дуже. Преця то та біда, довший час нас учить і своїм наукам мало не замучить. Хоз нас довго вчила, все сме саме таки, як і пред віками руснаки, бідаки. Читала Клаудія Дечко.
0: Школьні часи лишаються в пам'яті на все. Перших учителів, ілюстрації з букваря і перші книжки запам'ятуємо до кінця життя. І час від часу вертаємо до них в оспоминах.
2: Смерть і жена від Бога. Шеста година вибила на зигарях вшитких пештанських веж. Свист машини прошибнув повітря. Штурман сперся на своїм колесі. Шифа подала ся горі Дунаєм. Дивне почуття опанувало мно, коли перший раз пустив єм ся в дорогу шифом. Одвернув єм очі от амфітеатральні розміщеної буди і от поблискуючого златом дахu цесарської палати, котрий розświetlений червоним промінням заходячого сонця осліплав мя. Оперєм ся о поруча покладу, смотрив безмyślні на сині фалі Дунаю. Nic, не безмyślni, tolem smutne zaniatja hu ptaka, a ja підświadomo dumał. Przyszło mi na myśl dywne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Ot tecze życia jak rika. Hej, byj tot Dunaj, w hraniciach przyrodnych albo wytyczenych syłą ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliżej dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, do czysta tak, jak w jasny dny młodosty. Czym niżej teczyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymyj obraz dozriłoho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj niewesełoj starosty. Jakise prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładi bawyły się dity, szczęśliwy dity. One nie predczuwają, że na odołcha przyjdę się im boroty z osfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbychnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasny dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa tielesne niedostatki wydymo czynyły go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nahodu torhaty soj schołoły wołosia i rozhryzaty twerdy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytelam tołdyszniom własciu, a był sam dla sebe instrukcją i sumlinnym wypełnitelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymali się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywo chodzi dusia, jak tym, żeby da jakam nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od jego kary, czy jak win sam powiedział, od jego widciuskoho błahosłowlinia. Przyszedł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzimy w tej samej łauci. Pit łaukom, krimen leasae maestetis nostri, praceptoris, że chrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel przyimał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kładź się tu, nie na moich kolinach, bo tak lem lub raczej otec swoją dytynu karat, a na kresło, jak najhirszy nehidnyk. Ja nie winowaty, win mnie nachwarył, oprawdował jem się wkazujuczy na moho partnera. Nit, win! Perebył mi towarzysz, zabezpieczajuczo, zimawszy się za nyżniu czast tiła, kotra neminuczo pereznaczena była na doznania bolu. Czom win? Zwidał uczytel. Win, win wynuwaty, bo cygany umia w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom. Wypalił torżestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania. Nie śmijte się, dity nie rachują za grich same złe diło, ale nie wykarene jego spełnienia. Tak? Potiachnął diduś, obernuwszy się gumi. Tak? Nie znał jem, że ty, Stefan, taki urwisz. Mołczał jem, rozumijuczy swoju prowynu. No ty, Roman, budesz da koleś łaszczennykom, bo terpeliwy jest na wsiak krywdy i neraz durakom ostaniesz. A ty, Stefan, budesz albo kupciom, albo adukatom. Ty zawczasu wczysz się wykorystuaty dobrodusznist ludy, ta na razie kładź się na kresło. A ty, Roman, przyłożysz mu piat rozok. Protył takoho nakazu nie było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładnie piat rozok, ta diakułaty mu były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu. A teper kładź się ty, Roman, a Stefan wynachorodyt tobi, powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humori. Ja posłuchał bez najmęszoho sprotyw linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą neznaną złobą, ne żałował jem ruky i z siłą syłą wymierjał udary, tak szto Roman przyczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał. Ty neczesny, powił po szkoli domia. Czom? Zaczudował jem. Ja tebe szczadył, a ty? Toddokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumiał, że postupił jem nehardi, neczesno i szczyro. Z oslezamy prosił jem proszczenia w moho przyjatela.
0: Denekotru. Osobliwi najmłodszy uczennicy bardz lublat chodyty do szkoły, ozeraty swoje knyżki i szkilne przybory, a swoich uczytelił pamiatajty do kincia żucia. Często najmłodszy rok osnownej szkoły sód najmilszyma w życiu człowieka bez starunkiu i problemiu. Nestor repeła. Oj, wczujte się, dity! Oj, wczyjte się, dity, bo wczyty się treba. Wczyjte się, bo złe jest, koli rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak nauky treba, bo bars jeternystyj bez nauky świt. Oj, w czyj te siedzi ty, bo świt to ne maty, ne wozmę na ruky, ne popestyt nit. Najtywnym do rohu toc zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, w czyj te siedzi ty, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to dridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, w czyj te siedzi ty, bo w czy ty się treba, żeby lechki, syty, dobry był wasz świt. Zasijana wamy najtucznije nyłka, najwam dity kwytne, to dwasz świt jak kwit. Czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę, zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Blem FM na żywo. Wieczór z radiem Blem FM. Den z radiem Blem FM.

Клем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Клем FM – то твоє радіо.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Baby. Yeah. Oh, it's been a long time.

тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocci mieszkałej, małej, jak zmy łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmy hoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił hoło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnochą miścia, z samochą mysnyka, głos watry mnie przywitał. I hołos zo stareńkoj grudy. Nej, ciasunku, i nej. Nej, choć strun twój zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.